Witam bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja jest troszeczkę inna, nieco inna, bo poświęcona jednej z uczennic Szkoły Polskiej w Salzburgu, a mianowicie Antosi, która właśnie kończy 18 lat. Dlaczego dzisiejsza audycja będzie poświęcona właśnie jej, dowiecie się w dalszej części tej audycji, którą dzisiaj dla Was przygotowałam. To niesamowity moment, pełen wzruszeń i pięknych wspomnień. Chciałabym podzielić się kilkoma faktami z życia Antosi. Antosia przyszła na świat 20 października 2006 roku w Warszawie w klinice Damiana o godzinie 7:20. Była jednym z dwojga dzieci urodzonych tego dnia i od pierwszych chwil życia była dla mnie źródłem ogromnej radości i miłości.

Antonia zawsze była pełna życia i energii i od najmłodszych lat wykazywała ogromny apetyt na świat i w ogóle bardzo dobry apetyt miała zawsze. Kiedy miała kilka miesięcy, postanowiłam, że ochrzczę ją w tradycyjnym stroju ludowym zakopiańskim. Chciałam, aby była dziewczynką z charakterem, a ten strój symbolizował siłę i rodzinną tradycję.

To była ulubiona kołysanka Antosi, a ja przechodzę już do dalszej części naszej audycji. Chciałam powiedzieć, że w naszym domu zawsze było miejsce dla zwierząt, a Antonia jeszcze zanim się urodziła, to już w naszym domu był pies, który nazywał się Tina z Lavacenau, czyli złota Tina z Lavacenau, która była niesamowitą przyjaciółką dla Antosi. Była od samego początku jej życia, żyła 17 lat, zmarła tutaj w Austrii już po przeprowadzce. Jej mama to Ula La de la Colline, a tata Toro von Heidenbusch. I z radością wspominam, jak pisałam książkę o Tinie, która zyskała popularność wśród miłośników psów. Książka była pisana dla uczniów Szkoły Polskiej w Salzburgu i chciałam jeszcze tutaj dodać, że Tina zawsze towarzyszyła Antoni, pilnując jej, gdy bawiła się w domu zabawkami, kiedy była chora. Raz nawet był taki incydent, że weszła pod kołdrę, aby ogrzać dziecko, a może przejąć od nich chorobę. Do dzisiaj nie wiem, co to było, ale zawsze uważałam, że nad nią czuwa jak taki dobry duszek.

Kiedy Antonia miała 3 lata, rozpoczęła naukę w przedszkolu Krasnoludki na Zaciszu w Warszawie. To była niesamowita przygoda, pełna nowych przyjaciół, radosnych chwil. Do tej samej grupy, czy przedszkola, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale chodziła Amelka, córka aktora Tomasza Kota, który często bywał również w przedszkolu. I pamiętam jego jako bardzo, bardzo skromnego człowieka, przecież był już wtedy znamienitym polskim aktorem. Pamiętam również, jak na koniec roku szkolnego w przedszkolu, podczas uroczystości zakończenia roku, ja jako rodzic i inni rodzice wcieliliśmy się w postacie przedstawienia Kopciuszek. Ja grałam główną rolę i Antonia, widząc na scenie mnie, kiedy córki macochy popychały mnie na scenie, Antosia zaczęła płakać, co było bardzo wzruszającym momentem dla mnie, ale też pokazało, jak bardzo wrażliwym dzieckiem jest Antosia.

Antonia od zawsze kochała zwierzęta i szybko odkryła swoją pasję do jazdy konnej. Jej ulubionym koniem była Kirli Su w Monzy, gdzie Antonia zaczynała swoją przygodę z jazdą konną. Tam spędziłyśmy pierwsze 2 lata jazdy konnej i z tym koniem Antonia nawiązała wyjątkową więź. Były jeszcze po kolei różne inne szkoły jazdy konnej, ale tak naprawdę w chwili obecnej, w związku z tym, że Antonia ma dużo nauki w szkole, zdecydowałyśmy się na wyjazdy raz, 2 razy w roku do Styrii, gdzie znajduje się stadnina koni Waleskini i tam Antonia doskonali jazdę konną poprzez jazdę na koniach, które nie posiadają uzy. To są tak zwane szczęśliwe konie, które nie muszą jeździć, że tak powiem, z uzdą i chowane są nie w boksach, a w tak zwanych hordach, czyli są wszystkie razem, grzejąc się nawzajem, jeżeli jest zimno, śpiąc razem, jedząc razem. To są po prostu niesamowite konie. Można od razu wyczuć energię tego miejsca, także wszystkim bardzo serdecznie polecam i nie mogę się już doczekać, kiedy następny raz znowu pojedziemy do tego miejsca, żeby poczuć energię tego miejsca, żeby znów pojeździć konno.

W wieku 4,5 lat Antonia przeniosła się do St. Gilgen w Austrii, gdzie urodziła się matka i siostra Mozarta Nannerl, a jego dziadkowie pochowani są na tamtejszym cmentarzu. W nowym otoczeniu Antosia bardzo szybko odnalazła się, chodząc do przedszkola inspirowanego pedagogiką waldorską. Mogła tu rozwijać swoją kreatywność i indywidualność. Jej nauczycielka, pani Julia, była ogromnym wsparciem i naprawdę dużą pomocą. Tu Antonia nauczyła się jazdy na nartach, gdzie zdobywała puchary, gdzie zimą jeździła na łyżwach, a latem chodziła po górach. Wędrowała po Salzkammergut, czy też doskonaliła naukę.

Antonia miała również szansę rozwijać swoje pasje muzyczne. Uczyła się gry na pianinie i gitarze w Mondzeje u pani profesor Reiter oraz wcześniej jeszcze w muzikum gry na tamtamie. Uczestniczyła też od najmłodszych lat w lekcjach teatru na zamku w Mondzeje, co otworzyło przed nią wiele nowych możliwości i dało odwagę do stawiania swoich kroków na scenie. Wykształciło jej smak muzyczny. To, że rozwijała się w kierunku teatralnym, sprawiało jej wiele radości i w zajęciach teatralnych, w których uczestniczyła na zamku w Mondzeje, brała udział w wielu spektaklach, między innymi był to spektakl Król Lew. Uczyła się pod kierunkiem pani profesor Richardson, która pracuje również w Teatrze Małym w Salzburgu. Teatr stał się dla Antosi miejscem, gdzie mogła wyrazić swoje emocje i swoją kreatywność.

Po 5 latach nauki w San Gilgen Antosia zdobyła wiele cennych doświadczeń. Postanowiłyśmy, że będzie chodziła do gimnazjum w Bad Ischl, gdzie uczęszczała przez kolejny rok. I choć zdobyła tam wiele umiejętności, to w związku z otwarciem szkoły polskiej w Salzburgu przeniosłyśmy się do Salzburga i trzeba było wybrać kolejną szkołę. W związku z tym Antosia zdała 6 egzaminów pomyślnie do gimnazjum Mozarta, do Muzysches Gymnasium w Salzburgu, gdzie uczy się do dzisiaj i w tym roku właśnie za kilka miesięcy będzie zdawała maturę. Antonia zaczęła czuć się bardziej komfortowo w Salzburgu. Tutaj miała więcej koleżanek, a w szkole polskiej jej koleżanką, z którą przyjaźniła się bardzo długo, dopóki nie wyjechała z powrotem do Polski, była Agatka. Agatko, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Była to bardzo ciekawa i cudowna przyjaźń, która trwa właściwie do dnia dzisiejszego. Agatka jest już w Polsce, Antosia jest jeszcze w Salzburgu, ale Antosia też planuje albo studia w Warszawie, albo studia w innym miejscu na świecie, natomiast na pewno jeszcze nie raz się dziewczyny spotkają. W szkole polskiej Antosia od początku miała jeszcze innych wielu przyjaciół, nie tylko Agatkę. Do szkoły polskiej chodzi do dzisiaj. W czerwcu przyszłego roku planujemy zdać egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie C1 i myślę, że jest to mi było doświadczeniem wspaniałym chodzić do polskiej szkoły. Teraz Antosia też pomaga jako wolontariuszka i mam nadzieję, że to sprawia jej wielką radość. A dlaczego teraz wam powiem tę audycję stworzyłam dzisiaj właśnie poświęcając ją Antosi. Antosiu, również do ciebie to cały czas mówię. To jest powód, jesteś powodem, dla którego powstała Szkoła Polska w Salzburgu. Bardzo ci dziękuję za tę inspirację, która trwa do dzisiaj. Mam nadzieję, że szkoła będzie się rozwijać cudownie, tak jak się rozwija, że będziemy skupiać wokół siebie samych cudownych ludzi, ludzi z pasją, ludzi z oddaniem, ludzi, którzy chcą zrobić coś więcej, którzy zainteresowani są tak zwanym włożeniem wkładu, pomocą innym i nauką języka polskiego, polskich tradycji, zwyczajów, nauki o Polsce, o geografii i historii Polski. Także Antosiu, dziękuję ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że szkoła będzie dalej trwać, rozwijać się, nawet jeżeli ciebie już w tej szkole nie będzie.

Od 2018 roku Antosia pomagała mi również prowadzić audycję radiową w Radio Fabryk Salzburg, czyli tutaj, skąd dzisiaj nagrywam audycję Vogel Radio. I przez długi okres czasu bardzo często tłumaczyła wszystkie audycje radiowe lub też pomagała mi w prowadzeniu, przygotowaniu, opracowaniu tych audycji. Bardzo dziękuję Ci, Antosiu, za to i nie tylko, że byłaś, że wstawałaś, że przyjeżdżałaś ze mną zawsze w niedzielę rano, kiedy wszyscy spali słodko, ty już ze mną pracowałaś i bardzo to doceniam, bardzo ci za to dziękuję. Na pewno kiedyś, kiedy będziesz już dorosła i odsłuchasz sobie te audycje, które przygotowywałaś ze mną, które prowadziłaś ze mną, będzie ci bardzo przyjemnie, może nawet kiedyś pokażesz to swoim dzieciom. Dziękuję ci również za to, że przygotowywałaś, pomagałaś w opracowaniu dokumentacji księgowej, mimo tego, że jeszcze nie jesteś pełnoletnia, a już bardzo dużo pracy włożyłaś w pomoc przy prowadzeniu szkoły, przy segregowaniu właśnie wszelkich papierów, przy takiej pracy sekretarskiej, bym powiedziała, asystenckiej. Bardzo to doceniam i również dziękuję za to, że pomagałaś w przygotowaniu różnych uroczystości związanych z tradycjami polskimi w szkole polskiej, za przygotowywanie ich, za bycie w sztandarze, w poczcie sztandarowym oraz za pracę przed i po, jeżeli chodzi o wszelkie imprezy szkolne, pozaszkolne w Polnische Kulturverein Salzburg i w szkole polskiej. Teraz został ci jeszcze tylko egzamin z języka polskiego jako obcego do zdania w przyszłym roku w czerwcu. Mam nadzieję, że to zrobisz. Trzymam kciuki, a wcześniej jeszcze będzie bal maturalny i matura. Także tutaj też życzę wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że jesteś organizatorką tego balu i bardzo się cieszę, bo robisz to bardzo super, wspaniale. Myślę, że ja lepiej bym tego nie zrobiła, także gratuluję ci takiej inwencji, takiej twórczości i takich zdolności organizacyjnych. Mam nadzieję, że to ci zostanie jeszcze na twoje dalsze życie i będziesz to wspaniale wykorzystywać dla dobra siebie i innych.

Należy tutaj również wspomnieć przyjaźnie Antosi warszawskie, bo mimo tego, że Antosia mieszka w Salzburgu już tyle lat, to jest urodzoną warszawianką. W Warszawie ma również swoich przyjaciół, których zna od przedszkola, z którymi się spotyka i te przyjaźnie pielęgnuje, więc te przyjaźnie trwają już przynajmniej 18 lat niektóre. I do najważniejszych warszawskich przyjaźni Antosi to należą takie przyjaźnie jak przyjaźń z Olgą Panewczyńską, przyjaźń z Elzą Mango i z Marysią. Marysia jest kuzynką Antosi i są w bardzo, że tak powiem, zażyłych stosunkach. Natomiast oczywiście jeszcze Antosia utrzymuje kontakty z Wyobraźcie sobie. I Antosiu, przypominam ci, że zobacz, jak to długo trwa. Utrzymujesz kontakty jeszcze z koleżankami z przedszkola. To już nawet ja nie pamiętam rodziców i imion, nazwisk, a tutaj przyjaźnie jeszcze trwają. Także jest to bardzo piękne. Życzę wszystkim takich długich przyjaźni. Też o czymś to świadczy i no, gratuluję. Gratuluję oczywiście tego, że zawsze jak jesteś w Warszawie, to masz z kim się spotkać, że te spotkania są fantastyczne, że macie o czym rozmawiać ze sobą, macie o czym sobie opowiadać i inspirujecie się nawzajem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkie twoje przyjaciółki w Warszawie i życzę wam jeszcze kolejnych lat długich, przynajmniej 18, takich wspaniałych przyjaźni.

Antonia zawsze była blisko mnie i nasza relacja to prawdziwy skarb. Bardzo to doceniam od wczesnego dzieciństwa. Starałam się wspierać ją w każdym etapie życia i zachęcać do rozwijania talentów oraz podejmowania nowych wyzwań. Antonia uczęszczała na zajęcia cyrkowe, muzyczne, kursy gotowania, fortepianu, gitary, fletu, tańca, śpiewu, ale też różnych innych, o których już nawet nie pamiętam. Mam nadzieję, że wszystkie te kursy, wszystkie te zajęcia wpłynęły na jej wyobraźnię, wpłynęły na rozwój, na to, kim dzisiaj jest. Antosiu, życzę Ci tego, abyś wykorzystała wszystko to, czego się nauczyłaś w swoim przyszłym życiu, jak najlepiej. Do dziś Antosia miała 5 nauczycieli fortepianu. Zaczęło się od pani Reiter. Wszystkim nauczycielom oczywiście chcę bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować. Następną nauczycielką była pani Patrycja Gamża w Szkole Polskiej, potem profesor Steinbeiser w Muzikum i kolejna nauczycielka fortepianu to była pani Aleksandra Pechytiak i pan Mateusz Duda. Dziś, kiedy Antosia stoisz na progu dorosłości, jestem z Ciebie niezwykle dumna i z okazji Twoich 18 urodzin życzę Ci naprawdę wszystkiego najcudowniejszego, spełnienia Twoich marzeń najskrytszych, zrealizowania wszystkich celów. Myślę, że zdołałam wypełnić Twoje życzenia, marzenia związane z obchodami Twoich 18 urodzin i życzę Ci, aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy, ale nie tylko ten dzień, aby nowy etap, który zaczyna się dla Ciebie, który zacznie się dla Ciebie od tego dnia, od dnia 18 urodzin, był cudownym etapem, był etapem pełnym wyjątkowości, pełnym radości, ponieważ jesteś wyjątkową osobą, pełną pasji, talentów, pełną dobrych uczuć, pozytywnych, ale i wielkiego, oddanego, ogromnego serca. Z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie Ci życie i życzę Ci już z tego miejsca 100 długich, szczęśliwych, bogatych i spełnionych lat.

Antosiu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Życzy Ci cała Szkoła Polska i Polnischer Kulturverein, czyli Stowarzyszenie Kultury Polskiej. Dziękuję jeszcze raz, że byłaś inspiracją do stworzenia Szkoły Polskiej w Salzburgu i jako mama życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego, cudownego i jeszcze raz cudownego życia.